dwumadina na sɛ yɛ wura ne kasɛmɔ no ɛna ɔde to gya ɛkyerɛ sɛ wɔne gu so a wɔne ɛpɛ sika ahodoɔ no abiene nti wɔ afe bi mmienu ne aduonu nsia nkɔ na wieyɛ deɛ na nhyehyɛe pa bi a wɔne de gu akwa